0: Kosmo po polsku. Dzień dobry, Jacek Tyblewski, witam ze studia Rundfunk Berlin Brandenburg w Hause des Rundfunks. Niemcy z bliska zajmują się dziś konsekwencjami wyborów w niemieckich Landiach, Mecklenburg i Pomorzu Przednim i w Berlinie. W tym celu w studiu są Monika Sędzierska i Adam Gusowski, którzy niedawno przygotowali dla nas podcast o atmosferze przedwyborczej i stosunku do AfD w Saksonii-Anhalt i w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Krótką analizą tego, co się wydarzyło na północnym wschodzie Niemiec, chciałbym ten podcast otworzyć. I jest też wśród nas Tomasz Kycia, który również intensywnie zajmował się tematyką wyborczą, a także wraz z Moniką Sędzierską przygotował dla nas rozmowy z politykami polskiego pochodzenia, kandydującymi w Berlinie. Zresztą na końcu tego dzisiejszego spotkania zaproponuję reakcję niektórych kandydatek i kandydatów po wyborach, ale zdradzę już teraz, że wszyscy z tych, których przedstawialiśmy u nas w podcastach, mają powód do radości, bo wszyscy prezentowani w nich dostali się w Berlinie do Abgeordnetenhaus. Takiej reprezentacji środowiska polskiego na wskroś całej palety wszystkich barw politycznych jeszcze nie mieliśmy i to chyba nie tylko w Berlinie. Czegoś takiego sobie przynajmniej nie przypominam. Posłuchajmy więc na zakończenie, jak nasi kandydaci przeżywają swój sukces. Tak po ludzku po prostu, może jeszcze nie z punktu widzenia ich linii partyjnej. I oczywiście niezależnie od tego, czy popieramy tę partię, czy nie. Ale zacznijmy od Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. Czy ten wynik jest dla ciebie zaskoczeniem? Adam Gusowski.
1: Dzień dobry, cześć. No powiem tak, po wyborach w Turyngii i w Saksonii-Anhalt, Mecklenburgia Pomorze Przednie jest trzecim landem wschodnim, w którym AfD wygrywa wybory. No i dlatego można by powiedzieć, że nie zaskoczył mnie ten wynik, obserwując po prostu, widząc to, co się dzieje we wschodnich Niemczech. Myślę, że sukces AfD to też po części trochę tak z rozpędu. Mówiliśmy w naszych podcastach o efekcie domino efekt, ale dla mnie większym zaskoczeniem był stosunkowo dobry wynik SPD i tutaj Manuela Schwesig zrobiła ogromną robotę, bo jeszcze dwa tygodnie temu te sondaże wyglądały katastrofalnie, a tutaj jest na drugim miejscu. No i co mnie jeszcze bardziej zaskoczyło, to to, że CDU po raz pierwszy nie wchodzi do Landtagu, nie przeskoczyło progu wyborczego, 5-procentowego progu wyborczego. To oczywiście ogromne zaskoczenie.
0: Wydaje się, że w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim wszystko jasne, jeśli chodzi o koalicję rządzącą.
1: Tak, no tam sytuacja nie jest zbyt skomplikowana. W liczbach to wygląda tak, że AfD zdobyła 38%, SPD 35,5%. Ponieważ żadna z demokratycznych czy prodemokratycznych partii nie chce współpracować z AfD, to przez to, że zarówno Lewica, jak i Zieloni weszli do parlamentu, Zieloni mają 5,7, Lewica 6,5%. Ta sytuacja jest dosyć jasna. Koalicja musi jakoś się zawrzeć z SPD, z Zielonymi i z Lewicą. Czyli Rot, Grün, tak by było to po niemiecku.
0: Pod przewodnictwem Manueli Schwesig.
1: Która nie jest, na którą nie możemy patrzeć bezkrytycznie. Wiemy o jej takim zerkaniu na wschód. Tutaj mówię o Rosji. Oczywiście Nord Stream był dla Mecklenburgii i Pomorza Przedniego zawsze bardzo ważnym, nie tylko politycznym, ale przede wszystkim gospodarczym projektem. No i tutaj zerwanie tych stosunków niemiecko-rosyjskich też zaważyło również na tej polityce Landu i polityce SPD.
0: Ale trzeba powiedzieć, że Manuela Schwesig już jakiś czas temu powiedziała, że to był błąd. Trochę usprawiedliwiała swoją decyzję tym, że to była wtedy ogólna polityka Niemiec wobec Rosji.
1: Tak, ale nie powinniśmy zapominać o tym, że AfD w kampanii przedwyborczej mocny nacisk stawiało na odgrzebanie, odkopanie stosunków niemiecko-rosyjskich.
0: Odświeżenie
1: właśnie po to, żeby mieć tańszą energię, czyli tutaj ten Nord Stream, czy w ogóle jakikolwiek gaz z Rosji powinien znowu popłynąć. To widać również w procentach wyborczych i myślę, że Manuela Schwesig musi się też jakoś odnieść do tych osób, które tej tańszej energii od przyszłego rządu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego oczekują.
0: Mecklenburgia, Pomorze Przednie to jest jednak nadgraniczny land. Co te wybory oznaczają dla tego sąsiedztwa?
1: No tak, zauważyłeś dobrze, wszyscy o tym wiemy, bezpośrednio graniczący z Polską land. Ale ta współpraca transgraniczna to jest więcej niż tylko jeżdżenie po zakupy i tankowanie troszeczkę tańszego paliwa. To też jest wspólny rynek pracy, to jest korzystanie z, na przykład z kultury czy z oferty kulturalnej w Szczecinie. To jest oczywiście turystyka. Jeżdżąc po Mecklenburgii, po Morzu Przednim, często w autobusach zwykłego transportu publicznego możemy usłyszeć silny polski akcent po niemiecku mówiącego kierowcy. Także to jest wszystko to, co cały czas nam towarzyszy w tym landzie. No i tu muszę uspokoić, że na razie sam ten wynik wyborów nic w tych kwestiach nie zmieni, gdyby faktycznie ci koalicjanci SPD, Lewica i Zieloni się dogadali na jakiś wspólny mianownik. Tam nie było zapisów, które miałyby, w kampanii przedwyborczej, zapisów, które miałyby zmienić stosunek do migrantów, zmienić stosunek do sąsiada, do Polaków, czy w tych sektorach, w których Polacy są ważni i są aktywni.
0: Dziękuję bardzo. Adam Gusowski, Mecklenburgia, Pomorze Przednie. Adam, pozostajesz jeszcze z nami w studiu, bo na zakończenie tego dzisiejszego spotkania chciałbym zapytać o takie najważniejsze konkluzje po tym maratonie wrześniowym wyborczym w Niemczech. A teraz przejdziemy do Berlina. Witamy w Berlinie Monika Sędzierska i Tomasz Kycia.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Linke 26%, CDU 19%, AfD 16%, Zieloni 14% i na szarym końcu SPD 12%. Co dalej? Dokąd zmierza Berlin? Skręt w lewo, czy tak bardziej w kierunku centrum? Co wam się wydaje bardziej prawdopodobne?
2: No, jeśli spojrzeć na wyniki wyborów, to można rzeczywiście odnieść wrażenie, że Berlin skręca w lewo, ale ja bym chciała tutaj zauważyć, że jednocześnie Berlin pozostaje miastem bardzo, bardzo podzielonym i nie jest to taki jednoznaczny zwrot ideologiczny, jak mogłoby się wydawać, lecz według mnie raczej taka próba znalezienia odpowiedzi na kryzys mieszkaniowy, na rosnące koszty życia, na niezadowolenie z dotychczasowych rządów. Więc myślę, że Berlin wybrał raczej zmianę, a niekoniecznie skręcił w lewo.
3: Moim zdaniem przede wszystkim wahadło polityczne odbiło w lewą stronę po wyborach w Saksonii-Anhalt i po wspomnianych już przez Adama wyborach w Turyngii i oczywiście ostatnio w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. To było do przewidzenia, że w Berlinie, który raczej jest lewicowy, miastem lewicowym jako duża metropolia, tak się ta sprawa skończy. Co oczywiście nie znaczy, że miasto samo w sobie jest wyłącznie lewicowe, komunistyczne, jakkolwiek je znajdziemy. Ja bym powiedział, przyznaję tutaj Monice rację, że to będzie miasto podzielone, ale moim zdaniem podzielone na skrajne elektoraty. I sprawdziłem sobie, jak wyglądała migracja elektoratu, więc z SPD i Zielonych większość wyborców powędrowała do lewicy, a z CDU do AfD. Jeśli sprawdzimy sobie, które partie zwiększyły ilość głosów od ostatnich wyborów, to były to Linke, AfD i BSW, czyli Bündnis Sahra Wagenknecht. To są wszystko skrajne partie, które no, nie stanowią tego politycznego środka, jeśli w ogóle można mówić o Zielonych jako o środku, ale one już gdzieś w tej nomenklaturze środka są. A więc no to jest pytanie, jak ten Berlin będzie wyglądał. Moim zdaniem, i tu już kończąc, będziemy mieli do czynienia z bardzo niestabilnym rządem w Berlinie.
2: Ja myślę, że tu jest kilka takich sygnałów płynących z tych wyborów w Berlinie. Przede wszystkim jest to odrzucenie czarno-czerwonej koalicji, czyli CDU-SPD. No i największym zwycięzcą została lewica, ponieważ osiągnęła najlepszy wynik w swojej historii w Berlinie, ale jednocześnie CDU wyraźnie straciła poparcie. SPD zanotowała jeden z najgorszych wyników w swojej historii w stolicy, a przecież to była Berliner Partei od 37 lat. No i nie był to jednak wyłącznie triumf lewicy, ale też taki sygnał niezadowolenia z dotychczasowej polityki miasta i myślę, że też sytuacji społeczno-gospodarczej.
0: Ja chciałbym przypomnieć, że Berlinie po raz pierwszy wybiera progresywnie lewicowo. My już mieliśmy taką koalicję, wybory musiały zostać powtórzone. Ta koalicja była pod przewodnictwem SPD. Obecnie prawdopodobnie powstanie koalicja pod przewodnictwem Die Linke. Odrzucam też to sformułowanie Berlin komunistyczny. Die Linke już od dawna nie jest partią związaną z jakimiś tradycjami SED-owskimi czy z komunizmem. Wydaje mi się, że ten argument w ogóle nie przemawia do, czy nie rozumieją tego argumentu młodzi wyborcy Die Linke. O tym, dlaczego tak się dzieje, o tym porozmawiamy pewnie za chwilę, bo chciałbym was zapytać, nie jakie partie wygrały, bo o tym rozmawialiśmy, ale jakie tematy wygrały te wybory w Berlinie?
3: Nasza rozgłośnia Rundfunk Berlin-Brandenburg przygotowała przed wyborami sondaż prowadzony przez pracownię Infratest DIMAP, z którego bardzo jasno wychodziło, że absolutnie pierwszym, najważniejszym tematem dla wszystkich partii notabene, od lewa do prawa, to była kwestia wysokich czynszów i braku mieszkań w tym mieście. I tutaj no jednak trzeba przyznać, że lewica pierwsza ten temat odkryła dla siebie, zaczęła dyktować warunki, choćby nawet samym faktem, że chciała i chce nadal wywłaszczenie czy też upaństwowienia dużych koncernów, które takie mieszkania oferują. Dopiero z dużym, naprawdę dużym dystansem gdzieś tam w środku znajdują się takie tematy jak komunikacja miejska, bezpieczeństwo w mieście, a naprawdę na samym końcu czystość miasta, o której tyle się mówiło, że Berlin jest jednak zaśmiecony, brudny, jednak odpycha też części
0: ale
3: turystów.
0: Ale wszyscy mówili to samo, nawet ci, którzy są odpowiedzialni za tą czystość.
3: Dokładnie.
0: Miasta.
3: I więc okazało się, że wszyscy są za to odpowiedzialni, ale nikt nie ma na to klucza, więc ten temat kompletnie ugrzązł. Więc moim zdaniem tak, to było wywłaszczenie, czy też z innej perspektywy wysokie czynsze. A drugi stawiałbym tutaj tezę, że jest to jednak, czy były to jednak wybory w dużej części federalne. To znaczy były to tak jakby antywybory rządu federalnego. Straty dla SPD i CDU, o których mówiła tutaj Monika, nie są związane wyłącznie z polityką landową, ale też z aktualną polityką rządu federalnego.
2: No ja nie byłabym sobą, gdybym jeszcze nie wspomniała o jednym temacie, o którym Tomek zapomniał, a mianowicie zabudowa obrzeży dawnego lotniska Tempelhof. To był też duży temat. Przypomnę, że CDU, warunkowo AfD, też FDP były za zabudową mieszkań na terenie naszego ulubionego parku w centrum miasta. Pozostałe partie chciały zachować ten teren w obecnej formie. No i myślę, to było zresztą też nawet w Walomacie jednym z tematów.
0: Ja myślę, że tak na zakończenie tej rundy o tym, jakie tematy wybrały, trochę was zaskoczę, bo uważam, że wybory wygrał temat, który nie był przedmiotem kampanii wyborczej, a mianowicie stosunek Die Linke do konfliktu na Bliskim Wschodzie. To jest temat, który należy do najważniejszych, uniwersalnych w tej chwili tematów i debat w tej młodszej grupie wiekowej, która w niektórych dzielnicach niemal w 50% poparła Die Linke. I dla części, wydaje mi się, że nie ma wystarczającej liczby badań na ten temat, ale jeśli pośledzimy, co się dzieje w mediach społecznościowych, na TikToku, o czym rozmawiają, powiedziałbym, nasze dzieci, czy ich przyjaciele, ich środowisko, to wydaje mi się, że ten temat ma ogromny wpływ na ich decyzje wyborcze. No niemal na równi z tym pierwszym, zdefiniowanym przez nas zgodnie tematem mieszkalnictwo, brak mieszkań, wysokie czynsze w Berlinie. Wróćmy do polskich tematów. Gdzie widzicie polski Berlin? Czyli jak wybierała polska społeczność Berlina? Możemy coś na ten temat powiedzieć, Monika?
2: Ja myślę, że Polacy w Berlinie głosowali bardzo różnorodnie, podobnie zresztą jak całe społeczeństwo Berlina. Mówiliśmy już wcześniej o tym takim podziale, że Berlin pozostaje miastem dwóch prędkości, w zależności od tego, gdzie kto mieszka. Centrum miasta głosuje głównie na lewicę, zachodnie i południowo-zachodnie dzielnice częściej wybierają CDU. Kraków. Natomiast północne i wschodnie obrzeże coraz częściej popierają AfD i myślę, że wielu Polaków wpisuje się też właśnie w to swoje miejsce zamieszkania, ale też bardzo duże znaczenia ma wiek, poziom wykształcenia, sytuacja życiowa. No i wiemy, Berlin jest bardzo zróżnicowany. Podczas rozmów z Polakami, które prowadziliśmy przed wyborami, też widać tę różnorodność, jak i wśród kandydatów. Przedstawialiśmy kandydatów do berlińskiego parlamentu, a także do rad dzielnicowych BVV i tam mamy przedstawicieli polskich, czy polskojęzycznych, czy z korzeniami polskimi i w Die Linke, i w CDU, i w SPD, i w Zielonych, i w Partii Volt, i Ausländer für Berlin. Także jesteśmy bardzo różnorodni. Myślę, że tak też głosowaliśmy.
3: Wiemy z wcześniejszych badań, między innymi z badań, o których mówiliśmy tutaj w naszym podcaście Kosmo po polsku, badań Fundacji Konrada Adenauer, że Polacy chętnie głosują na AfD. Wręcz chętniej niż Rosjanie, którzy także mają niemiecki paszport. Ja bym stawiał tutaj tezę podobną do tej, którą Monika postawiła, że inaczej na pewno głosowali polscy przedsiębiorcy, inaczej pracownicy korporacji, a jeszcze inaczej po prostu zwykli, często też ubodzy ludzie, którzy gdzieś tam próbują koniec z końcem w Berlinie związać. Na pewno tutaj te głosy się bardzo rozłożyły. Natomiast, co ciekawe, zastanawiam się, przy burmistrzu wystawionym przez Die Linke, najprawdopodobniej będzie to pani burmistrz, jak będzie wyglądał lokalny biznes i jak będzie wyglądała współpraca na przykład przy powstaniu domu polsko-niemieckiego, który jest projektem federalnym, mimo wszystko jednak projektem, który wymaga współpracy Senatu Berlina.
0: Ja trochę bardziej pójdę w ryzyko i nie powiem, że przedsiębiorcy tak, a ci inaczej. Wydaje mi się, że jednak te tendencje w środowisku polskim są bardziej konserwatywne. Odnoszę wrażenie po rozmowach z politykami, którzy no, stali też trochę na ulicy, rozmawiali z osobami polskojęzycznymi, że większości z naszego środowiska najbliżej jest do CDU. W drugiej kolejności powiedziałbym do AfD, ale to może być zamienne i troszeczkę zależne od aktualnego trendu. Natomiast mamy też takie młode środowisko, pamiętamy wybory do polskiego parlamentu, te partie, które tutaj wygrywały w Berlinie, to była lewica. I wydaje mi się, że inaczej niż w innych landach, niż w innych regionach Niemiec, Die Linke dostała też znaczące poparcie z naszego środowiska, spośród młodych Polek i Polaków żyjących w Berlinie.
3: Możemy zapytać naszych słuchaczy, niech dzwonią do naszej redakcji i mówią, na kogo głosowali.
2: Niech piszą w komentarzach na Facebooku również.
0: Tak, dyskutujcie na Facebooku i pod tym podcastem, to wszystko jest możliwe. Na zakończenie chciałbym was poprosić o sformułowanie takich dwóch najważniejszych wniosków po tym wrześniowym maratonie wyborczym w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, w Berlinie, ale także w Saksonii-Anhalt. Na początku września tam odbyły się wybory. Ale żebyśmy się tak za bardzo nie stresowali, to chciałbym tu przytoczyć taki ważny fakt demograficzny. Otóż Berlin to 4 miliony mieszkańców. Mecklenburgia, Pomorze Przednie 1,5 miliona mieszkańców. Saksonia-Anhalt 2 miliony mieszkańców. To jest w sumie 7,5 miliona mieszkańców. Spośród 83 milionów mieszkańców Niemiec, czyli około, powiedziałbym, 9%. Zastanawiam się po prostu, czy my czasem nie przeceniamy znaczenia tych wyborów dla Niemiec. Ja pozwolę sobie rozpocząć tą naszą ostatnią rundę. Zacznę może od tego, że po pierwsze, chyba po raz pierwszy kontekst pochodzenia wyborców odegrał tak dużą rolę podczas wyborów, bo naprawdę uważam, że świetny wynik Die Linke w Berlinie jest spowodowany właśnie faktem, że partia opowiedziała się jednoznacznie po stronie Palestyńczyków i jednoznacznie skrytykowała strategię Izraela wokół Gazy, co moim zdaniem bardzo zmobilizowało wyborców mających swoje rodzinne korzenie w krajach arabskich i w Turcji, ale także w innych krajach południowej Europy, gdzie otwarcie obwinia się Izrael o ludobójstwo w strefie Gazy. Myślę tu i o Włoszech, i o Francji, i o innych krajach. A to jest w Berlinie akurat bardzo poważna grupa wyborców w dzielnicach, gdzie ogromną przewagę zdobyła lewica. To po pierwsze. A po drugie, w Niemczech wydaje mi się umacnia się frakcja rusofilska lub neutralna wobec rosyjskiej agresji w Ukrainie. To jest troszkę smutna konstatacja, Wyborca chce mieć po prostu tanie paliwo i tani gaz na zimę, nie obchodzą go problemy sąsiadów i zagrożenie dla demokracji. Takie nastawienie pokazało w tych landach mniej więcej 25% wyborców. Zobaczymy, co będzie w następnych. Wasze opinie. Dwa najważniejsze wnioski po maratonie wyborczym w trzech wschodnich landach we wrześniu.
1: Jasne, to znaczy tutaj ja widzę przede wszystkim, że mamy do czynienia z wyborcami, którzy lubią marginesy, a to, co jest w środku, ich mniej interesuje, czyli taka mała radykalizacja polityczna wśród wyborców. I tutaj raczej bym oceniał AfD jako taką sektę, bo zobaczcie, obojętnie, czy to jest jakiś sunny boy, który jest w Saksonii-Anhalt, czy też zupełnie szary, prawie taki pół emeryt w Mecklenburgii przed Pomorzu Przednim, to absolutnie nie ma znaczenia. To jest prawie 40, znaczy wokół 40% wyborców, którzy głosują na AfD. Zresztą AfD słynie z tego, że chce rozliczać, natomiast nie rozliczyło swoich kandydatów w Mecklenburgii. Jednym z nich jest osoba skazana za napad na bank. I to nie przeszkadza, żeby być kandydatem i dostać głosy w wyborach, w demokratycznych wyborach, postulując właśnie to, że się jest za praworządnością i za tym, żeby wszystko było uregulowane. Dlatego ja myślę tak, mamy szpagat w kierunku marginesów, a środek musi ogarnąć, moim zdaniem, polityka federalna, żeby znów w tych landach było trochę spokoju i trochę rozwagi.
3: Ja nie wierzę, że polityka federalna odbuduje to, o czym mówi Adam. Bardzo bym chciałbym tej stabilności, ale moim zdaniem wybory, o których rozmawiamy, czyli te przynajmniej w dwóch dużych landach i w Berlinie, pokazały, że to jest koniec stabilnego systemu partyjnego powojennej Republiki Federalnej Niemiec. Czyli takich partii, o których mówiliśmy, Volksparteien, ludowych, jak CDU, SPD, później też FDP i Zieloni, którzy w miarę jak zawiał polityczny wiatr, bardzo łatwo wchodzili w koalicję. Moim zdaniem to też koniec debaty o Brandmauer, definitywnie, czy tej, jak po polsku mówimy, zapory ogniowej przeciwko AfD. Ta debata doprowadziła tylko do frustracji wśród wyborców, bo czuli się notorycznie wykluczani, a AfD zamiast zostać zdziesiątkowana, jak zapowiedział Friedrich Merz, zyskała wręcz podwójne poparcie.
1: I to z CDU.
3: I to z CDU, dokładnie. No właśnie dlatego mówię, że wydaje mi się, że to jest koniec tej debaty. Drugim takim taką tezą byłby tak zwany momentum polityczny. Ja to nazwałem sobie demoskokracją, czy też sondażokracją. Wchodzimy w rządzenie w ciągle w zmieniających się sondażach. Zamiast wytrwać do końca kadencji, niezależnie od tego, jak trudne są polityczne kwestie do rozwiązania, wchodzimy w taki dość wysoki populizm, moim zdaniem, bo każdy dzień bez ostrych tematów w social media będzie dniem straconym. Kiedyś śmialiśmy się, że w Polsce każdy dzień, w którym nie było mnie w telewizji, jest dniem straconym dla polityki. Dzisiaj tak to niestety funkcjonuje. Mamy nowe sondaże, wchodzimy w media społecznościowe, wchodzimy z nowym tematem, zaostrzamy także wobec własnego koalicjanta, partnera koalicyjnego. W ten sposób burzy się stabilność w polityce i dlatego moim zdaniem to nie jest dobre, taka sondażokracja. Ona nie wnosi na pewno spokoju w tą do tej pory stabilną niemiecką politykę. Ale może, i tu już kończę, jest to też troszkę przewietrzenie tej takiej skostniałej niemieckiej polityki. Może wreszcie w tym przetasowaniu partyjnym zaczniemy bardziej dbać o wyborców, a nie tylko o to, by ta polityka była stabilna.
2: W moim podsumowaniu pójdę w zupełnie inną stronę. Ja bardzo się cieszę, że coraz więcej osób z polskimi korzeniami, czy polskojęzycznych kandyduje do parlamentu, do rad dzielnicowych tutaj u nas w Berlinie. I jeśli Berlin będzie miał pierwszą szefową rządu z pochodzeniem migracyjnym, czyli Elif Eralp, to może ona przetrze ścieżki. Wkrótce będzie czas też na nas, na Polaków i Polki oczywiście. Nie dalej jak w piątek w ambasadzie w Berlinie byłam na wystawie, gdzie przekonałam się, jak Polki są aktywne w polityce i administracji. I kto wie, może za jakiś czas będziemy mieli jakąś Agnieszkę, Katarzynę czy Zuzannę na czele niemieckiej, przynajmniej berlińskiej polityki.
0: Tak się rzeczywiście może zdarzyć. Tymczasem na zakończenie tego spotkania, ja dziękuję wam bardzo za te opinie. Monika Sędzierska, Tomasz Kycia i Adam Gusowski. Część kandydatów, którzy byli naszymi gośćmi przed wyborami, teraz wyrazi swoją radość z tego, że odniosło sukces, a więc jest już w drodze do Abgeordnetenhaus w przypadku w Berlinie. A ja chciałbym powiedzieć, że po maratonie to jest przed maratonem. Inni już trenują, bo w kwietniu kolejny maraton wyborczy w kraju Zary, Szlezwiku-Holsztynie i w północnej Odrenii Westfalii. Też będziemy trzymać rękę.
1: To będzie będą ciekawe wybory, bo to będą zachodnie wybory i wtedy zweryfikujemy też rolę AfD w tych strukturach landowych, również po zachodniej stronie naszej przepięknej republiki.
0: Otóż to. A teraz oddajemy głos nowo upieczonym politykom.
4: Osobiście ja oczywiście czuję olbrzymi zaszczyt, że ja mogę być posłem, w tym mieście dzisiaj wychowywałem i się też urodziłem, ale też oczywiście ogólnie patrzę na całą sytuację polityczną, więc ja w jednej sytuacji tak patrzę bardziej z tego, że jestem bardzo zadowolony, że jest polityczna większość możliwa, która jest progresywna, która pokazuje, że jest nowoczesna możliwość, a nie, bo mieliśmy dużo wyników też od AfD, gdzie AfD dużo wygrało. I nie tylko w Berlinie, ale też w Mecklenburg-Vorpommern było pokazywane, że idzie inaczej i że można też lepiej politykę robić. I mam nadzieję, że my to też przez te następne 5 lat możemy pokazać, że to możemy polepszyć.
0: Dzień po wyborach w Berlinie to duży krok w drodze do berlińskiego parlamentu dla Bogusza Schmidta, kandydującego w Reinickendorfie, który zasili w Abgeordnetenhaus frakcję Zielonych. A na zakończenie Tomasz Klon, który uzyskał najwięcej głosów w okręgu Reinickendorf 4 i znajdzie się w berlińskim parlamencie jako członek CDU.
5: Duży kamień mi serca spadł. Duży kamień, bo wiem ile czasu i ile pracy ja wsadziłem, ale też cały zespół i ile rozmów z mieszkańcami przeprowadziłem, żeby do tego punktu dojść, więc w pierwszej kolejności chyba po prostu taki duży kamień w serca spadł. Chciałbym wszystkim podziękować, którzy poszli głosować, bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze w demokracji, żeby iść głosować, żeby się udzielać w życiu też tutaj miasta, więc każdemu dziękuję za głos. A postaram się też względem partii CDU, żeby w następnych wyborach więcej ludzi zaufało partii.